ja kige saja, in taka dudrija kunule majna. Gente de ligan face de mandila, vei che dulua su preferisciala.